traju duże, długie za mój łuk. Z wiedzą budujem, tebi wraciam se do me.